ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Nie kijeretik, gryzka trepiew, snojesz litiet.